0: Enna boren mayanata anne enkarna na ipotiki.
1: Ere mayan.
0: En manyata na iguena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduatai no. Ashe